pomocą bym spieszył, ale nie mam ojca. Żebym ja miał ojca dzisiejszej niedzieli, o jakby mi było słodko i weselej, ale nie mam ojca.

na mnie, ale nie mam ojca. Żeby ja miał ojca, patrzyłbym się w niego, a że nie jak smutno, jak przykro bez niego, ale nie mam ojca.

bo, ale nie mam ojca. Leży dawno w ziemi, tylko ten się cieszę, jak na duch ojczulka mojego pośpieszę i rozmawiam z nimi.